ja prijatać wienujemy so temam, kotrež se mam runje připowiedźiju, zladujemy najprve hišće raz vročo na nikotre pojesće zajšłego tydźenja. We wurjadnym posiedźenju Serbskeje Rady Sakskeje póndźelu Drježdźanach predstajichu zastupjerjo projektoweje skupiny wuslědki evaluacije rěčneho stawa w šulach z modelom 2+. W zajšłych třoch letach běchu so wjace hač 700 šulerjow 8. letnika na šich 7 šulach naprašowali a ich rěčne kmanosće přepruwali. Wuslědki jasnje pokazuja, zo nie je tukwina praksa wuczowanja sakskej kmana, dźe čom ze swójbu, dźe so serbsce nie rěči, hač o 8. letnika dosahacu rěčny niwow sposrědkować. Wjace k tutej temje zoniče tu za nekotre mienčiny. Sredu rano informowachmy o tym, że w opuści slepianska farorka Jadwiga Malinkowa leca k 1. decembrze ze słynnych przyczyn swoją dotalną osadu. Od kletuszeho je nowa duszepastorka we Wojorowskiej Koroni a jest dobą zamowita za serbskie należności Ewangelskiej Krajnej Cyrkwi Berlin-Braniborska. Kletu wotmywa so potom też za so Międzynarodny Kulturny Festiwal Wużica. Za nią je dotal do Roma de Pecha 20 skupinu ze całego świata swój zajm za wobczelenie pokazało. Kajż rekne Katarina Jokowa, dostanu one nietko naprasznik, zo może so za festiwal pożadać. Wo sebie zweselace je, tak Jokowa dale, zo signalizuje przedewszym wszelake organizacje CIOF swój zajm na festiwalu, na przykład skupiny z Koreje a Paraguaja. Za festiwal rejiszcze kartki nie dawaja, ale za prapremieru oratoria Wulkotna woda. To z tym miestem samo iżo niekak dwie cejczynie zastupnych listczyków przedatej. Świetne oratori spiera Mirczyna Weclicha, Budyskie Krunie, Sveči Piatk premieru. Zakład tworby są teksty Róży Domaszczynie, budu spłonione z fotografiami Macieja Bulanka. Prina Serbska Kulturna Brigada a Serbska Komuna Filharmonia Budyżin tworbu pod nawodom Judith Kubicec przedniesety. Nimo toho rozprawiachmy štwórtk rano tež o tym, zo je Sachsen Energie 20 milionów euro z pichwanskie přirážki od Europskej Unii dostawa, zo by moja dale milinu syč we Wužice ponowieć a wutwarieć. To je ważne, zo by so strukturna zmiena po koncu wudobywania brunicy z cyła radziła. Zarjadowanie vo wielku z prašenjom, kak ma so z nim přichodze wopkadzeć, je štwórtk večo w Kočinje silne diskusie wuabiło. Sakskej ma so však zakoń zminić. W načisku CDU, SPD a BSW steji so ma wielk status regularneho dživého zvěreča dostać. Na diskusii wobdželi so tež sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbruch. Na zaradowaniu žadachu se hajnice předovšim spěšniše rozsudy a kruče puče, gdyż je wielk užitne zvěrata torau. A, jeli namakače v příchodných dňach nekajke neušedne letaky, nedživajče so, od čerovšeho trenu jahorny Vúžice fachuce za komunikáciu vojska, kak so letaky s balonami rozdžela. Núzovem páče informuja so tak ľudžo, kýž bydla letma v přístupných končinách. Hevak, džen sa ničo z nebia padač. Nebudže horny Vúžice, vostanie sucho, blnešač do večora tuštom ročelu popuču bivo, dys a dys pak so tež słońce předrije při temperaturach okolo 20 stopňov.

Halkons tydźenja so nimale přeco sportuje, a taktež hižo pjatk a čera a prinje wuslědki za vas hižo mam. Volejbulowa rezerwa muži športového towarstwa Viktorie Worklec hraješe čera na wobwodnej runinje po kalnym kole vo zača do finala. Worklecinjo prinji duel přečivo CVJM Zorjelc Dobychu a nastupjachu nedom potem přečivo dobyčerjej R. Budešin Ludwigsdorf. Přečivo MSVW Budešin pak Worklecinjo 2-0 přirachu a tak zača do finala skomdžichu. Tež kopańcy so tytum konce dzienia pokalne koła na krajnej, a tež na okresnej runinie wuraja. Piatk wieczor hižo na uroczichu so ralbiczanscy Sokoljo z Warnoczic z dobyczom 1-5. Czera poponiu rajeszy potom prynie koporskie mustwo SJ Kruszczicy we Wiazońcy, Kruszczynio dobychu z 2-5. Samstnym czasu nastupichu Nebelczynio w Bretnichu, przeciwo tamniejszej rezerwie so z 1-4 przesadzichu. A panczynio nastupichu we Wielkowie, Niemscy Wölkau, przeciwo Zemicam Tumicam, z 2-1 Marina Wiezda Podleży. Tak daleko po takim prynie sportowe wuslitki, sportowe pokiwy za dzięcniszu niedzielu nedom sleduja.

Dźensa so dalše pokalnery kopajnci wotmeja dwemaj drevnica přećiwo rajnemu zjednočenstwu rezervu Nebelčice, Ralbice, Panšice a bude sa budešin pozbije glauchow do runja dwemaj. Domjacu lepšinu Dźensa poponju cioch ma druhe koporske mustwo esi od Kruščice, gdyż přijedže do Kruščic w okresny wyši ligest z Linovca a Radworsce raja tež doma, tež wot poponju cioch a to přećiwo prenjemu mustwu z Wachawa. Konjace športowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie Panšice Kuko je tutom końce dzienia w Hokach, hosćićel cija cictego jechanskeho turniera, pruwania maja tam przespolne miechaniu, dresurie a też skakaniu, hižo wot rania tam jechaja a wersk dżęca poponiu pečich budzie jezdzienie lokalnych matadorów z konjacymi zapszami. Znano je miastutymi športowymi pokiwami, szako niszto za was budla.

0: Serbin wostanje aktualny. My drje nětko njedyšich protagonistow nje zatkawamy, ale tematizujemy nimale 25 lět po tutym wusowanju stawizny serbskeho wupućowanja do Teksasa znowa. Nje budźe pak to nikajka kopija archiwowych přinožkow. Nie, powiadamy stawizny cyle hinak, z wosebitej premierow a jako naroninski dar k 25. naroninam. Ideju mieše Roman Nuk. Wón je z leta 2022 redakcijski nawoda wulatka a za jej dobu w redakcji tyž njesu jenice autorojo, ale tyž redakcijske wjednistwo, maćon ryčtne serbske. Ale dale wo wupućowarjach 19. lětstotka. Na kajke wašne my je we wulatku zetkawamy?
1: Haj, dževo prašenje, kak zobrazniš podawki, ki su emžnosto a 50 let jo. To je při takich televizijnych dokumentacijach stajnje wužadanje, při wulkich produkcijach, to potom nikak z dživadželnikami napodobniš, ale tute možnosti my budžel tu we wulatku nimamy. S pomocu KI, po takim kumštne inteligenci, je dženstnejší čas, pak to ještě možno, a to hune uspytamy a zobrazníme wupućowanie Jana Kiljana a niđe 600 Serbov do Teksasa. Pučujeme z nimi na wódzi Ben Nevis do Nového Sveta pokazamy wużadania jizby, wód a strachy, ale im tyž nadziju na lepsze žiwiny we Ameryce.
0: KI přeco tak rejne klinči a hegen šitko zjednori. Cyle tak pak to nie, skiery naopak. Kajke wużadania maja so to w zwisku z KI produkcju zmistrować, Romano Nuko?
1: Na haj, im tuta KI stwori svit, kiš nie bože cyle bez smylku, a tute smylki dybimy namagać, a potom tež odstronić, tuže potom woprašenie, jaka jež, kak bychu serbstwo wupućowara tede zraščeni, kak wupadachu kiški tede pola nas w Łužicy, kak wieži cokwio a wouta nucka we cokwi, to dobi šomponikak trichič, ale bođak mamy pomoc. Trudla Malinkova, jako historikarka a fachočana tutym polu, je nam tam po boku a to je hopač hubika pomoc.
0: Smierodajna produkcija potajkim a wuslitki wuladače v novemberskim wudaču wuladka. Nespokojimy so žene s docpětem, ale ladamy stajne napravo a nalivo a runje von, zobychmy novoski nazonili a wudobyča noveje techniki tež sa naše serbske wusowania wuživali. Mienje techniski skiery redakcijski novum, však bie we Drežanach naše rzy dziečace wusowanie dnia 1. junia 2024. Nedom dwie moderatorce przez program zestajenym wo dziečacych autorów wiedeszty. A nic jenž dzieci miach uvilko radosć a weselo nad produkciu. Wosebie tyž my, kotrym so uvedomi, na kajki dobry doros so smimy nadzieć. Słuchajmy jeszcze raz na witanie Hanki Cyżec a Valentiny Szołczyc.
2: Dobry dzień, a witajcie k wulatku.
3: My jesteśmy Hanka a Valentina.
2: A moderatorce cyle wasobitego wusowania.
3: Wulatko wusowam jenujcy dzień za 1. junia wo dzieci za dzieci.
0: Rad lubię bych tajke wusowanie raz wospytowała. No znano so przyliżność poskici. Abo w obie młodej moderatorce so zapołowanie w mediach osudzity. Sztu wie. A što su vaše pšeča? Před 5 letami k 20. narodninam so vas raz prašachme.
4: Hubene nebo boho, jeli vulatko, ty snač dvojce zamesac, svoj mistno v televiziju NDR bu krnovo.
5: Te največe pšeče, kiš mi nega nucpane, je poprom dve, abo ci usuvani, v obmesaca, nic je nešene.
6: Zema nima nekuže raz, nešto jara istorijske podla, to je še kjetro zajmalo, ale to bu mok, zano kus so ročo zad, zem to šece zasemamo, ale nic kuže kruč, zano tam nekajke tamnu temu, kiš znaš ti močinu skrire narečo.
5: Takže pat, bus se veselila přes inovativní téme za modinu tež. Já si tež myslím, runu vůladka, tež je na vyska, kotr si vele starších lidí v obladek, kotr si tak pod lidí nešinu v Serbsce, dla toho bude to tež taká dobrá kombinácia má vostač mes inovativním a takéž nekio.
0: Inovativné a takéž netě. No haj na tuté kombinácii pravý dvou nedále dživáme. Vědžo zo, šitke přeča nespeníchme, tola raz testuju, kotre přeča se dopeníchu. Za aktuálne vůdače jsme nekotre mini naromadžili.
7: Ja si wulatko rado wobladam, no gdyż są aktualne temy tematizuje, a ja to te rado z mojej woku a moim dziedom romadze ladam.
8: Gdyż się do wulatka ladam, pon wone dla niekajkich młodzińskich aktivitach, albo nie szczerze też młodzinaczyń, gdyż ja te nieke 18 lat tak usta na Instagram, albo drugich socjalnych sieciach, przez co by poprom te, je to drugie te mojen kanal, gdyż ja dożywił, że to młodzina takie czyni.
9: Mewo temu sem takie te přirodne wice jara narěča.
10: Na to aktualnost, tu modžinski elan, ha šošo si takie od modžine.
11: Me vo sebe zajemuje, za jo to ništo ze zludu, a to jo jen celé iné ši poskyt, kajšen tu v druhých médiách vidí vizor se serbskými témami.
12: Na my jsme tedy, že šulí, že se vůbec koládali, a to jsme se jako šulory vizor jara veselili, tak jsme byli se vůsobany vůbladač, nejsme dobili vůdpůčin, že jsme všichni ještě naukli, a to jsme mi šest jara lubili tedy.
0: So zabawieć, a przyjuszym niszto nauknyć. Niech we przychodzie takle wostanie. Bo doros, co wie za dale staramy, niech za kameru, aby jako reporterka przedni. Womodzić, bez toho, zo nazonina starszych zanichasz, zamienię to nasze pracowanie. Przyjusz hebi, nam a wam, zo budżemy dalsze lidżesatki w serbskich należnościach, a to proszę jara we serbskie ryczy, popuczu. Zo was zaweselimy, zo was informujemy, na to a tamne cipność budżemy, tu abo tamno wiec rozimamy, abo rozrysamy. A zo wostanie wulatko em, nasze, wasze wulatko.

Pomaj bo, lube słuchaki a lubi słuchario serbskeho rozłosa. Przeju wam żonowanu niedźelu, a mir za dźensniše Bože słowo. Zaklinčite kirluše číslo 250, ty dávaš radosť, a 246, Jezus rodí rěšniku.

Póndźelu, 11. žnjenca, swjećaše Kulowskej staroni svjatoho Adalberta, wjeleletny předsoda a čestny čłon serbskeho muskeho kora Delany Alois Langa swoje dźěłe dźesaćiny. Wjele zboža, strowotu a mnoho rjanych hodźin kruhu swójby, swojich lubych a přećelu přijaje mu šice čłonojo serbskeho muskeho kora Delany. Z dobom pak je to z džakom zwjazane, tulesti, a ja cituju: Dziakujemy so tebi, lube Alojso, za wieloletne spore dziewo, kotre se na dobro serbskich towarstwo teda nachukonjał. Przedewšim za nasz spilny cyłk. Pecha ciceci lit se był předseda našeho kora, a viacač pole dżesatka se korje sobu organizatoriske naležnosće ukonjał. Organizował je wustupy tu a w ukraju, svejdženje, a je stajnje tyž nowych członów spiwarjo wabił. Dziakowano jeho pruce, ja som muski kor przed nieszto letami tyž womodził. Citat: Bez tebie nie by muski kor Delany to był, što iż dženca je. Krutu strowotu, Bože žonowanie a dale lubych wopytowarjow staroni przeja po žłomach serbskeho rozwosa tyž swójbni Alojsa Langi, manželska Annelis, dźěći Gabriela, Tomasz, Katrin a Margit z manželskimi, kaž tyž 10 wnučkow a 12 pranučkow.

0: Witajcie na serski program Hojo Regionalne Studio RBB z Hoschebusa Diana Schietzowa jopschi mikrofonie. My przełzejomy serski niżelski program wet naszych gornosarskich kolegów pla MDR w Budyszynie a ustrzewamy nieco dalej we dolnosarskie rece. My słyszymy żeńca wet gornosarskiego projekta Domoj. Podobnie naszemu dolnosarskiemu Zoria projektoju uknio pla Domoj rono drugi letnik obszelniku gornosarsku riec. Žasyš luži tam maju letosa, a wani su tentużyn zriodu swyšili powojcu swojego ucabnego lieta. Julia Hrysina jo z mikrofonom podla była. Nic janowego nie wużycy mogu dery swyšiš? Ten końc tużynia swyši teke smogorjo swoje wesne jubilei. A przy tej gośbie gledamy dostawi z nosy, a do naszego rozgłosowego archiwa. Wodowa sytuacja przy sprywi. Żeńca w czasu klimowej zmiany mamy cesto przemało wody, ale niega su we smogorjoje przedsej zase wyjowali z usokiej wodu. Z czasa przed 60 letami mamy obszernu rozprzawu wet Erycha Wojta. Beže słowo niebużo żeńca fejlowasz aktualne powieści mamy, a my gratulujemy naszym narodninajkam a narodninariam tyżynia. A na zachopienku smy zase przy naszej radiowej familii. Budychowe pożywaju wspominania na rietne dowolowy czas. Po takim, za kusztego jożeńca nieco pedla, rietnie aż co zaszaltowali.
1: Raz, dwa, trzy! Žižik radio. Žižik radio. Ojo vaš, Žižek Sebastro.
2: Čarskega programa.
0: Jo, gaš, gledame ven z okna, njoco mi to pšal je veriš, ale nazima se bliže, a vjedro bužo kipate. Co pen gotujome, gaš jo v bydlinju vestudne, lube Žiži. Słuchamy raz nucz plan naszej radiowej familie, co u Budyśholc gotuju, gaż nie mogu żyć więcej grajkaż.
3: Taki żyjen, więcej se lejo. Telewizji kopańca se żyńca nie grajo. Och, taki wystudny zawity żyjen.
4: Och, jo, to ja taki pszawy żyjen do spania. Po kafeju ja se zase laknu.
5: Mama, co dem ja gotuwaš?
4: Žiju na soju, a grajtej nieco.
5: Mje se nic graš nieco.
3: Ja nieco wiem, my co my se obraze z našego dovola při Mirju ogledaš.
4: To je dobra idea. Ja doniesom Jana hyšči taski do kuchnje, a pen mržeme zachopiš. Jonas, ty pytaj ten fotovo album.
5: Ja som album namakao, ta mržeme te obrazy zalipaš.
6: Jo, ale ja som net prizne na prednem boku byš.
7: Se wie. Ta nejrednejša bildka v tebe tam na predni bok přižo.
5: Jo, přece anka predna.
4: Jonas, šikne obraze su redne.
7: Jo, a pet písma musíš teke dodaš. Aby prišti veželi, co jo to šikno bylo. Ja se myslím, až by mygal, to Jonas getuaš.
5: Ja njak pisaš, to se mje njaco. Ja nja mogu za ruku, mje beli ruka.
6: Jonas kuka, Jonas ruku kuka.
7: Anka, nie dražni Jonasa zasi.
4: Ja ga vim, až na kencu, ja to zasi getuaš musim. Anka, žiraz pšosem po mej kuli.
7: A ty, Jonas, ži pšosem pe meju brillu.
3: Tak, njent mi, že me zahopiš.
6: Stara nan, ho, gledaj, vidiš, kak mrdru to ma jo.
7: Jo, što gluku mili s vedrom.
5: Jo, ale kóšty zeń kúpaš, kúpaš.
6: O, staranán, ale ja som ráda do vodušma.
4: Jo, to je vilna. Sama púvaš, anka južo pičku mežo.
5: Jo, ako, taká zelesná kacka pod vodu.
3: No, Jonas, ako si ty tak malo, ako anka byl? Jo, to rovno tak bylo.
6: Jo, to pen si teke tak plúval. Ako taky šešky. Zeliznym kaco pod vodu.
4: Nenťo ale kejnc s vážením. Pokazujšo starému nanoju te druge obraze.
3: A nenť, co mi te obraze redováš a šukne zalípaš.
6: Tak, ho mám album, nožický, rožky.

No, dajo u was hyšći fotowy album, abo oglądajo šo se fota jano hyšći w handyju. Nie uśeca, spieja groni was, raz stare fotowe albumy oglądaš, abo nowo zachopiše z fotami wet lešojskiego dowola. A to snašnet žinca hyšći. Žycym wam, lubežiši, retne nieželske wetpódnio.

0: před 5 a 6 letami ve septembrje leta 1901 a 1906 jo sovětský zvězk připoznal nevodvisnosť Letiskej republiky. Do toho jo ve měsecu augusta Letiska sama postajiła, až nejovice žil toho sovětského štáta. Ważne datum za Balty, a to jo gośba za nas, teke do toho małego kraja gledaš. Šak dajo tam teke mistna a luže, kotorymš se na nimski Wendisch groni. Co to ma groniš, ulicujo nam ninto Sebastian Ilikowski Winkler.
1: Ako Wenden su w Srejžověku teke pomieniovali na křesťanů přetupionych Słowenů abo cuze luže. Mě města Wenden v Letiske mežo tak myš zvisk s tym veznamom. Tak pominjone livlanske vende njamaju pak nic zgromadnego s petjacorno-slovenskimi vendami citame v tom leksikonje. Mjesto Cezis Wenden laže 770 km ved stolice Letiske Riga. Jego nimske mjese vedvežio ved fino-ugriskego roda Vendo. Ven jo pehadao z Liflanskeje a jo se zasedlju v regionje v 12. stolešju. Leksikon teke naspomnjejo, až su mnih reda švert buda orden o starceli zahoping 13. stoleša na šak rode, letgalen, liven a venden. V prednej połojce 14. stoleša jo venden dostal rigarske miščanske pšavo. V 16. a 17. stolešju jo mjesto bylo pšetci zase přemežone ved drugih mecnarjev. 1566 v casu vejne ve Liflanske su veno urubili Ruse a pedom jo veno vesednu opelske kralojstvo. Pežde su ou zase plundrovali vejska ruskego cara Ivana IV. Groznego. A 1582 su venden přibili zase do opelskego kralojstva, pežde do švedskeje a 1703 do ruskego carojstva. Ved założenie Letiskej Republiki 1918 je mjesto Wenden Letiske, a obedlarje su Letiske, Nimske, Ruske a Židy. Tak wiele z nimskego leksikona, ale teke serske wiedomnostniki se zabierają z liflanskimi Wendami. Historikarkar dr. Madlina Malinkoj zmieni, w rusojskiej historiografii dominiruje słoweńska hipoteza, to mieni słoweńskie kerynie, coż ma zawieście politisku zawinu a petpiera pszała tam bytlecych Rusów. W letiskich sleziniach jose przesadziło mienienie we fino-ugryskich kerynach wędą. Żyńca gledają na to w europejskim kontekście. Ou ustupują młode geografiske a etniskie pomienienia ze zdonkom wend, ako Venedich albo Wiena, na łatiński windobona. Gedanje, aż się mnie wenden przeszło na słowenią wed starszego indoeuropskiego obydlarstwa, bazirują na hipotezach. Na drugi part zwizują pak sersku a europejską historię, pisze dr Madlina Malinkoc 2012 w Nowym Casniku. Serski miniowiednik dr Kito Krzyżank je był przed krótkim w Letiskiej. Z knigą we niej

0: najważniejszych mieniach w Letiskej je wen uzgenju sledujuce.
1: Also na zachopienkę je było starsze mnie Ventini, a za nimskie ludzie, za Ryszardia a mieszczańskich Bergajo, tam to jo klincało tak pedobnie, ako słowa wenden, keteresz zawieszcze, so der je znali. Niekak to je teke pasowało za obydlarstwo takiego cudzego a żywego kraja, ale jetzt to obydlarstwo ja pyjadało słowiańsku, albo baltijsku, albo hynakszu riec, to jo było szojadno. A to mnie Ventini jo pomienił wieczu kupku luzi, albo rod, ako smy to niega gronili, a taka kupka luzi jo przyszła z drugiego regiona Letiskeje, ze stron przy rzece Venta. A aż masza przedstajenie, ta reka Venta se ulewa w mieście Ventspils do Moria. W Letiskej rzece Pils jo to słowo za grot, a Ventspils jo grot przy rzece Venta. A to mnie Venta jo przysane we Żrietwach, teke, Wenda, Windau a tak dalej.
0: Jasne, urazne rozkładzenie mienia Wenden może być komplicirowane, dokulaż to mnie może być baltijskiego albo finno-ugryjskiego rodu, mieni dr Kito Krzyżank.
1: A z takim zasadnie posiek miazy Winden a Ventini jo jano zukowa podobność, więcej to nie jo. Ale zasadnie tam w Letiskej jo podobna sytuacja ako plana. Mimo Letiskej riece, kateresz jo baltijska, jo hyszi liwijska riec, kateresz jo finno-ugryjska, a żinca jo to męczynowa riec, ale niega w zajrzoności liwijska riec jo obknieżowała daleko strony tego kraja, równo ako plana z ta serbska riec.
2: To ja był nasz niżelski ulet do Baltikuma. Sebastian Elikowski-Winkler jo nam przedstawił tamne Wenden. Przed tyżeniom smy przynos dużo we programie mieli. Hey!

0: Hoł może nam pomóc Jano Wielkie puszczadło, a kanal od Małksy do Szwilochskiego jazora. Jano won nam przyniosło stałnu pomoc.
1: Toż ta myśl nie już wasz mogorywarjam, prawozarjam, a szytnym drugim błaszanarjam więcej z głowy. Ale z głowy dostatka ją mogi raz daleka droga. Wosebnie przy takiej wielkiej wiecy, kiedyż sobie pomina wiele żywa a wiele penis. A wodkoli je braś, se przeszachu wochudnione smogrywary, iści wiele się 19 a 19, ako 100,000 morginów su byli nie z jabłki zasej poplitych. Tak, aż ludzie su zażywane gledali, ako su zajtrza mieli wyśpie wodu. Wosebnie tużnie jo to było, kaž kronikar pišo, za jednogo vojenskego invalidu. Jogo meho nejo upisane. Ale teke jomu jo přez noc Malksa dojšpe přibježava. S dvima stovoma jo kšel nekak zejšpe vulisč. Ale kak izlik. Žurja su bili zamarznjone.
0: Pomož sebe sam, potom ši pomože Bog.
1: Tak su gronili na nimskim financnym ministarstwie, ako serbske burja su zasej vo pomoc vovali. Ljubi su te knježate penieze v vojne přepraskali, nižli burjam živeni volašceli. Tak jo mogava voda teke v letach 19 a 20, 19 2 a 20 a pozdži se přece išči po svojej voli rozširjaši.

0: akle po wojnje, ako serbske ženske a mašere su byli wupłakane, ako rany su chopili zasej žiž, jo wotsušeło zasej to stare požedanje.
1: Podajšo nam tu wodu ze šeje.
0: A w letach 1952 a 1953 su se wugotowali w Borkowach wielkie zgromadźiny rolnikarjow, wědomostnikow a zastupnikow statnych zarjednistwow, žež su wozjawili wielkie plany za polepšenje błošenskiego gospodarstwa. Na podpołnocnej krzomie Botow jodejał se twariš wielki kanal, wušej Košebuza jodejał nastaš wielkie jazoro a puščadło. Skoro su chopili potom teke na tom kanalu a na poriežanju reku živaš. Ale za nekotary cas su zasej přestali. Nacakane bošanare su byli nesčerpne a nedovirece a su pytali pomoc pla předsedarja domoviny Kurta Krenca, kenčka jo teke był za posłańc ľudoweje komory.
2: To jo było w lesie 1956, w juniju. Runo su se senowe žni zachopili, ale jo była mała nadzieja, a se sparajo seno suche domoj. Sprieva jo było pełno wody, deszcze su se šli. Su mieli we bakowach kupach już o tanca zbejnie wielką domowinską kupku, a we naszych zgromadzinach jo przyszło pen to narażenie pejżomu Kurtoju Krencoju. Bejnie wieli ludzi do serbskiego kraja w Borkowach kupach. A tam jo pan słyszał Kurt Krenc pierwszy we trzoty, a pan jeszcze we 16 drugich serbskich rolnikarów z Borku te szykne starości. Kurt Krenc jo dery przysłuchał, a jo se wieli do swoich kniglisków napisał. Pan jo wotogronił tak jako bracz ku braczom pojeda. Nie jo wieli zlubił, a nie jo gronił, wicie wam pomagam. To ga nie on mogał. Ale on jo gronił, aż budzio se za bota staraś, budzio na zagrodnitych miestnach o tym pojedaś, coż jo usłyszał, a jo twardo zlubił, aż przyzio pomoc za bota. Jeszcze żynca se wyborkowa wspomnimy, na to redne słowo kęczę nam na końcu groniu starości bosianskiego luda są moje starości.
0: A żeńca możemy z radością zwieścić.
1: W biegu realizowania bosianskiego programa zusywet lita 1956 natwarili 7 nowych mestów a 6 puszczadłów. 3 puszczadłów są mieli generalną reparaturę. Tuchelu se twari nowa droga ze skuparskich belkov do Lipiego. Ona bužo na lieto getova.
0: Ženca teke vime, až v brjazinku jo naša sprievia ze statnejú pomocu jazoro poruživa, kenče ušej 2 kilometarjev široke a 8 kilometarjev dvujke. A ve kotarem šsu 1,4 miliónov kubiknych metarjev vody. A plačupca se tvari ten podpolnocny kanal.
1: Houmia ze Borkovami a Čupcom blisko Dubkovego mina jo to tvarnišćo. Houstojtej w obdatej od volšov, dubov a brjazov jaden menšy a jaden větši bakor. Jogo velika zelezna ruka jo južo znazdala výžeš před tymi govemi verchami. Z mocnym zogolenim chodzi ta ruka tam a zas a sypio tu zemiu na bok. Tak aż na jedno bodce nastanio groblica, na drugim około 2 metra wysoki bryok z naszego pieska. Ho se staja stara a wielka myśl szmogorjojskich, priałoskich a wszyknych drugich bożańskich wobedlari dostatka. Se twari pod północny kanal. Z Lubina przyjeżdżece jo już około 20 km dwójki, a ho przy Borkowach czuchu 5 a 20 metry szeroki. Każdy dzień bywa dlejszy. 5 do 6 metry on wszedni przybiera. Za 3 lěta, tak je to plánované, dej sem ja ze Šmogorjovom a Prjamozom s teju poměrně maveju, ale rovno tak potajmneju malksu zmakaš. Potom bužo moc, ona sepaš do njogo svoju zvošč. A nic věcej na te vokolne pola a vuky. Akle potom zmeju luže před neju mier. Ona bužo tak, ako živa, zaživo a živenje božských lužík.

0: cerkwja.
1: Nint słyšimy Böže słowo na tu njedźelu a to ma Manfred Hermaš z Rohnego za nas. Wón powěda we nadawku serbskeje ewangelskeje wesady.
2: Lubivči posluchaja serbskeho rozhlasa, dźensašny predowanski tekst stoji w Ewangeliumje Lukaša we 19. kapitelu. Tam mamy zase tematiku ze jednym člověkom. Posledni raz som měl jene čirunanje, džosžo jeden člověka jenu rolu grał. Tež dźensa huduj, co nam Lukaš hod člověka Zachea. Tutu staviznu hod tem loge tež ješi znaje, jeno teliko. Wo nejo byl rek, gajo byl male člověk, wo svojich vyjerecha nejo hoplubowane byl. A kajšto pola malech jo, teči cea tež widžomne byč a woni se veseleja, gdje se nichten raz za jego staroščemi se hopraša, aby jeno jednore přisłuchal. Dźensa su wólby w Saksko-Anhaltske, a tam ma dobru šansu, chtyž se hoblika ze strastu togore, kotre se hote ludźe dolojka, te male stare. A to su leider raško te pravicarske. Ale Zachej nejo byl ho svojim živinu jeden kiše o starosće drugi starosće, cele nahopak. Byli von dženca živy byl, by von jeden byl, kotry se jenoho svojske lipšini starov, a pon spytav teliko pjeneze, kajž možno zaslužić. Ale pon čižo šitsko hinak, hač so šitske hocakovali su. To praje Jezus na końcu dżęcajśnego teksta. Dżęca se zbożno stawaše tutemi domoj, četoš wun je Abrahamowy syn, četoš syn slovika jo čišel, zobel spytal a zbożne cínil, což jo zgubione. Pogladam je raz do scény w Jericha. Jezus jo ze smalej švity do Jericha čišel, to pak jo se hoko poledalo, tak stojachu mnoge na kromě droza a cakachu. Tam stojaše ten čota, fara, šula, četkupce a druge vlípene hobedlaje, mesnimi tež ľudži, kotrež južo se s Jezusom nieco dolabevali su, kotrež jo von ustrovil, pola kotrež jo znano raz ho ich domje byl, a frajlich vele narskich, oni všetske tu stojachu a cakachu na Jezusa. Nadžijeja se, až im ruku dava, za im posmietko, znano tež njim do domu čiđo, jo tak se to myslija. Všetske bychu se rade z jogo kus hulicovali. Zachejos vedžeše, za jogo te ľudže cuč nemožachu, a nebychu jogo durich puščili, po tajkim dere se nieco humyšli, co može Jezusa vidžeć. Peri, až su te ľudže na miestne byli, je von južo na velikim bumje. On chceše Jezusa vidžeć, hrunje kaj všetske druge. Ale co cini Jezus? Kak bjestaktne a nediplomatisce od jogo byl to? Von džob čez tu kopicu ľuda a se Zachea čibliži. Mnoge nedostachu to sobu, co se odkraju, ale pun. Tu temu vopšutnika, tomu bez skrupelu, ve voču maj ľuda byl Zachej jeden arogantny negutnik a runje či tym, co z gosčom byč? Nimale všetske, kotrež tam stojachu, sú zľudane a rozkojone byli, nic dokoláž miejacho nieco čeči vo Jezuse, ale dokoláž jogo nerozumili. Vácachu, samote hučomniki sú byli irritirované, nesú zrozumili, zo nejo Jezus šišil, zoby niko tare popožne rozmowy viedl, aby so z ním svoju dušu hogril, ale zoby zgubienych hopetal a huchoval. K tomu je von do sveta čišel, za to jo tež umril. Ale kak bych my reagovali, kdyby Jezus nimo nas nimo šel? Jedoch dženca gusto češko se za cerkvinske věce zastupič a pun tajke nieco? Bych my ho svoje samomarnošče zranjone byli? Bych my jogo humjetovane cili, co go dla nese ty pola tych, kotre samolvítoš ve cerkvinoša? Padnoš nam, kotre sme čece svirne k cirkvi džerželi su do kribeta. Lepje by bylo, by do togo rečal, co máš četvi džone. Tak se nam čet lovu storcil. ty bych mogła też pożyć sobie cachy chodzić, pun też nie są tylko ludzie węgach. Ale Jezus chodzi swoją drogą. Nic dokolaż von tych drugich a nas nic rady ma, ale dokolaż mija się jeden nadałk. Von jo do tutego świata ciszył, aż by ludzie do zgromadności ze z Bogom wróćo holował. To czynie są merzanie, abczy Jezusa sama śmierć na ciżu. Tuten pak jo nam to humorzenie od grichu činiesel, a nam to rota do wiecnego żywienia odstarcel. Lud Jericha nie o tedom Jezusa rozumiel, dokola su nieco jeno za siebie chceli. My, jako chrześcijanie Jezusa, niesledujemy, gdyż chcemy we wiere jeno nieco za siebie mieć, kus klucne zaczucia, trochu mira, a niekotariane stunde. Ale myśmy wszystkie namolwieni ludźmi Boże Królestwo zbliżyć, ich za zgromadność z Bogom, jego lubość, jego wodowanie, jego pomoc, a smilność dobyć. Też pun, gdyż gusto nieco tak prawe nie rozumiejemy. Amen. A Bóg ten knies pożegnaj was, a zwiernuj was. Bóg ten knies rozsvěć swoje oblicę na was, a buć wam gnadny. Bóg ten knies pozwinio swoje oblicę na was, a daj wam swój mir.

0: Kóžecynja.
1: My gratulirujemy narodninarkam a narodninarjam toko tyženja. Startujemy našu rundu srjodu 2. septembra na Lipje. Tam jo měła narodniny błoszański original, przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa. Pěš a 70 let jo swiešiła, a k tomu přijdu dobre życenja z błotu. Strowotu a elan daš ma a nadale dobru launu a wiasowe smekutanje na gubie. Teke ho z našej redakcije přijdu hešti raz nejlepše gratulacije. Žicime dale wiele wiasela při přigotowanjach literarnego ubežovanja za žiši v Bokovach. Stvrtk jo była jubilarka Marita Kulejowa z Bewie Wode. 71 let jo była, a k tomu jej gratulirujú cvonki towaristwa Njepilic Dvor Veronem. Kšutu strowost, dobru launu a redny zgromadny czas z familiu a przyjaźelami. To życzę jej za przyjduce żywieńskie leto. Karine Krautzowa jo pietk swiesiła 73. narodniny. Wena bydli Veronem. A teke jej gratulirujo wet učobe jeje towaristwo Njepilic Dvor. Daž zmejo uspěšne a redne nowe živinske lieto, vestanjo přece stroa a vestanjo svojomu towaristwoju zvierna. Cora, 5. septembra, ste net dva dalšne cvonka ronijskego towaristwa Njepilic Dvor bostak svěšiwej. Matthias Jajnš jo vetnienta 5 a 60 let star. A žognovanych 1 a 60 let jo došvrnu Günther Hoffmann. Teke jima, šo dobre vet cvonko towaristwa Njepilic Dvor. A ta sliedna ve žincajšnym krezu jo Heidrun Küsterowa z Brezoki. Vena ma žinca, svoj cesne žen, 72 let mežo žinca svešiš. Pisane strus gluku žicenju přižo vet lubeje familie, vet jeje domoniskeje kupki ve Brezoce, vet kupki serska namša a teke z našeje redakcije. A za šeknych narodninarku a narodninariu přižo nint ta cesna štucka. Balada na Njepilic Dvor.

ta balada na Njepilic dwór johu uklincała, a z tym teke uklincujo našo nježelske usčevanje. Widźe, dypkonje podnja startujome z wami pen zasi do nowego tyženja. Besłyszymy pen, lecy dajo nowe impulsy za posrednienie serskeje kultury. Toga jo pietk tema był na jadnej konferencji we Worjecach. Besłyszymy, kak su smogor jeske swój wiesny jubilej swiesili, a my dajome se ulicuwaś, co bużo tema na gwonej zgromażinie domowinskeje župy dolna Wużyca. Tożo prezentiruję wam pen moja kolegoka Anja Kochojc-Szwarcowa. Ja som Diana Šecová, ja se nint rozšoknujom. Žicem vam ešči rednu neželu. Mešo se derje.